Isonto inkomba 10 horas na 30 minutes ni wosaswe kuphinda inkomba 7 horas 30 minutes pakaletana kunwe na wani kunongoloko a hidonzeni.